0: feel good.
1: Ja, poszło Hanna. Hanna już bukur. Ja poczuł w ty. Fajl, a mu da się kodin cikanem, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
1: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.